91.8 101.9 tatila titisha gumbeze apana pa ya FM 0719255605 titipe kutenda nunasaura vedwe pala One Record Resort nzvimbo yema aramatatu retreat reboot rejuvenate makazwa here kuti hove dziri fresh dziri kubuda mumvura dzavako kungoenda chete unohota ipapapo kana kumboenda zvako ne family mombonotandana nekufara zvirambirwe izvozvo mazara sei kumukoma wangu huruyadzo pauruyadzo garden apo ndoza kuti panowanikwa hunotonhorera zviri kufamba zviri kuendeka here madzikoma amondi morosarawo amaiya muti hanzi nechindege chepa redio makasimba here muve newekendi yakanaka.